czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Kres płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie. Cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić. Kres płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Łódź.

0: klubu wolno. One przypatrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz? On by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
1: Łukasz Bogdan, dzień dobry, mamy piątkowy poranek, 11 dzień września, niestety rzeźko o poranku, zresztą w ciągu dnia ta temperatura maksymalna w granicach do 15 stopni, więcej raczej nie będzie, mało tego, miejscami też większe zachmurzenie, pod wieczór może też delikatnie popadać, w sobotę i w niedzielę maksymalnie w okolicach 18 stopni, raczej bez opadów, ale bez rewelacji, jeśli chodzi o to, co zobaczymy na łódzkich termometrach, no ale cóż, damy radę chyba.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
2: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
4: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
2: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
5: To nie było jak fałszerstwo etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
2: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
6: SK2 Sport.
2: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
7: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
2: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu ja, Rząbek, i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie, nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Się poczułem jak w jakimś przystanku. Alaska.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupichę, ani o Lambery. Nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę przede mnie. No z lasu wybiegł na ulicę i stał i się gapił i się patrzył na mnie, jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, jak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie. Czy was też coś ostatnio zaskoczyło? A jeżeli tak, to co to było? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Można do mnie pisać, można do mnie zadzwonić i się pochwalić. Co was ostatnio zaskoczyło, tak jak mnie zaskoczył dzisiaj łoś na

0: A ten łoś, który wywiekł mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Pozdrawiam, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadzi kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Pierwszy papier do mnie, że to ja zgłosiłem, gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi plącza, bo i takie zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, ani B, ani M, ani mało nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza? Nie, nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie, policja przychodzi.
0: Jacek, czekaj, bo ty się strasznie nakręcasz. Uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam tara.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie, nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę. Skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem. 30 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także jest, mam czysto.
0: No to dobra, mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże, miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: To w ramach pojednania, on z mordą, że go chciał, tylko dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Poczekaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy poznawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał. SK

0: A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? To już nie to samo. A właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Paw, Nucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, gutem ła.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: reklama. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
5: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: No wieje chłodem od samego rana. Dzisiaj w tym najcieplejszym momencie w Łodzi w granicach do 17 stopni. Tak w porywach niestety. Miejscami trochę słońca, trochę chmur. Niestety wieczorem i w nocy może delikatnie popadać. W sobotę i w niedzielę podobna aura, raczej bez opadów, ale na termometrach maksymalnie w granicach właśnie do 16-17 stopni. Na łódzkich ulicach o tej porze jeszcze w miarę spokojnie, chociaż omijajcie m.in. oczywiście Pabianicką, bo tutaj remonty. Już od Rudzkiej w kierunku Ronda Lotników.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tę całą opowieścią. My dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi? SK2. Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów, ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie, co też wydarzyło się kiedyś. No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach, czy będą mniejsze, czy większe, za chwilę się dowiecie.
1: SK2 SK2

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
6: Łukasz Bogdan, dzień dobry, mamy piątkowy poranek, 11 dzień września, niestety rzeźko o poranku, zresztą w ciągu dnia ta temperatura maksymalna w granicach do 15 stopni, więcej raczej nie będzie, mało tego, miejscami też większe zachmurzenie, pod wieczór może też delikatnie popadać, w sobotę i w niedzielę maksymalnie w okolicach 18 stopni, raczej bez opadów, ale bez rewelacji, jeśli chodzi o to, co zobaczymy na łódzkich termometrach, no ale cóż, damy radę chyba.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
7: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest m.in. w Katowicach.
8: Czekamy.
9: Dokąd pan jedzie?
8: Do Warszawy.
10: Ja jadę dokładnie do Poznania.
8: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
11: To jest szok. On jedzie z Monachy u mnie. Jest 20 minut opóźnienia. A Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie?
7: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
12: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
13: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
12: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
7: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
14: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
7: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
15: SK2 Sport.
7: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
16: Czy słyszeliście? Pociąg uznam opóźniony. Widocznie uznał, że tak trzeba. Na szczęście. Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Monika Lewczuk na początek godziny 7. 2, już 3 po 7 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek również. 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7. No to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2. Notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem. Będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba, i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6, obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.00.

0: tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Acidland, Miss Lovitz na 15 minut po godzinie 7. To zabieram was teraz w Polskę i jedziemy sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało im się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda, za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać, można pierwszą ratę zapłacić na przykład, no tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy, problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził, zabrał te wszystkie wory, wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co, poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek, ale zobaczcie jak ten świat się zmienia, prawda, kiedyś śmieci się komuś podrzucało, teraz śmieci się kradnie.
1: SK2.

się dobrze. Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o w pół do ósmej. Natomiast po wpół do ósmej przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo. Już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726-826-826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.

0: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Doskonale! Kupujemy!
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Od samego rana słońca w Łodzi nie brakuje, ale rzeźko, tak jest, sami przyznacie. 12 stopni, więc cieplejsza kurtka na pewno się przyda. W najcieplejszym momencie w okolicach do 15. Całkiem przyjemnie, z dużą ilością słońca nawet, bez opadów deszczu przynajmniej do niedzieli, do południa. Potem wieczorem może delikatnie popadać. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na wschodniej, na zachodniej. Więcej aut również w okolicach Struga. Omijajcie też okolice Przędzanianej i Rondo Solidarności. Nie najlepiej też na Jaracza i na Rewolucji.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg. Tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8. To jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt mnie nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Anusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Radio Ekstra, pozdrawia Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia lecznika, którego będzie wywozić z lasu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku w Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, CB Radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. O, ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga. Mieszkamy na lewo, tak jedziemy na tych urodzin. Życzymy wszystkiego najlepszego, miłego dnia w szkole.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia. Halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz, pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię. Wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało. I my dajemy sygnał, proszę państwa, i odjazd do kolejnego piątku, w kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, a teraz gramy...
13: SK2.
14: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy, i pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: wiatr.
1: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać powolutku, małymi kwotami.
2: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

Nie ma za co. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826. Albo Messenger. Tam też można się zgłaszać. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie. No to co? Czekam na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj zgłaszamy się miłym słowem na piątek. A dlaczego by nie? Jedno miłe słowo na piątek i być może to ty. Albo to ty, albo ty. Zagrasz.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
22: Łukasz Bogdan, witam ponownie w piątkowy poranek. Całkiem niezły, troszkę jednak chłodno, bo zaledwie 12-13 stopni aktualnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nam w okolicach 16-17 kresek, raczej bez opadów deszczu. Jutro podobna aura, więcej chmur, w niedzielne popołudnie, wtedy też parasol może być potrzebny. A na łódzkich drogach ciasno, m.in. na skrzyżowaniu Marszałków, omijajcie Żeromskiego, Gdańską, Struga, okolice również ścisłego centrum miasta, nie najlepiej na Kilińskiego i przy Piłsudskiego.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
23: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
24: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
25: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
26: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
27: Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
23: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
0: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
23: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
23: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
2: SK2 Sport.
23: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
3: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

deszczyk dobra sprawa, szczególnie jeżeli ktoś lubi pochodzić sobie po lesie i pozbierać trochę grzybów, a podobno te już się pojawiają w niektórych miejscach w Polsce. No i sobie tak sprawdzam, gdzie ich jest najwięcej. Obecnie eksperci twierdzą, że najwięcej grzybów jest na Mazowszu, ale Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl, w rozmowie z Faktem ujawnił ostatnio, jak wygląda obecnie ta sytuacja w polskich lasach i kiedy powinno pojawić się najwięcej grzybów tak naprawdę wszędzie. Grzyby, według pana Marka, dopiero mają się pojawić.

0: Pojawiać. Największy wysyp ma być za kilka tygodni jesienią. No to teraz jedni będą patrzeć w kalendarz, ale są i tacy, wiem, są i tacy, którzy czekać tak długo nie zamierzają i na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów, zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
4: Wszystko może wiedzieć.
5: A jakaś to jest mowa. Wszystko. Wszystko może zrobić.
4: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę wybrać. Czy wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Fajnie, przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
3: Prawo.
0: Prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
3: Balta.
0: Miasto.
3: Mielec.
0: Znana postać.
3: Miło.
0: Roślina.
3: Magnolia.
0: Kolor.
3: Morelowy.
0: Zawód.
3: Malarz.
0: Samochód.
3: Mazda.
0: Imię.
3: Magda.
0: Przedmiot.
3: Mister.
0: No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
4: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa, lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy tak. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z, państwo.
4: Zimbabwe.
0: Miasto.
4: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu, serialu. Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
4: Zoro.
0: O, właśnie, imię.
4: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie, okej. Okay. Poleciało, poleciało, mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
3: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
4: Tak, wszystkich moich synów i chłopaka Pawła, także... Na piąteczek i udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka. A państwa miasta wracają w poniedziałek po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: No wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim schabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek. A mówią, że Niemcy się laicyzują.
1: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Wyjeźdźmy na Łódzkie ulice. Niestety ciasno, drodzy kierowcy, na Wólczańskiej, w okolicach Zachodniej. Sporo aut też na Żeromskiego, w okolicach Żwirki, Mickiewicza. Ścisłe centrum, czyli Wólczańska, okolice również Sienkiewicza i Tuwima. Omijajcie również Przędzalnianą. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie w okolicach do 15 stopni. Więcej raczej niestety, ale nie będzie. Co dalej z pogodą w sobotę i w niedzielę? W sobotę podobnie jak dzisiaj, w niedzielę późnym popołudniem może się zachmurzyć i może również popadać deszcz.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O, jest, poszło, ruszyło. Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy. Cofamy się, raczej w czasie wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009 i co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe. Pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta Kamera albo Goło i Wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: zanim spadnie deszcz.
1: Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo.
2: SK2.

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień dobry, Jerzonku.
0: To jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jerzonku.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczenie tygodnia. Piękny finał tego tygodnia.
0: Poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Aha. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedne wielkie łosiedle.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: i szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Łukasz Bogdan, dzień dobry, witam ponownie. Co tam na łódzkich ulicach? Ciasno między innymi na zachodniej, na wschodniej. Omijajcie również Zgierską, okolice również Żeromskiego. Nie najlepiej w okolice łódzkiej jest Akady, Radwańska, Brzeźna, okolice również Sienkiewicza i Tuwima. Przędzalnianą też omijajcie, bo tutaj sporo aut, podobnie w okolicach Kopcińskiego i na Uniwersyteckiej. Na co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro do 15, w niedzielę podobnie, w niedzielę jednak opady deszczu, szczególnie późnym popołudniem.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
20: Zabezpieczone zostały dane techniczne ze skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
19: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
16: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiedni? Bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach. I nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
21: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas, trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
19: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
22: SK2 News Łódź.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. Duże opóźnienia na kolei wódzkiej. Od północy trwa ogólnokrajowy protest maszynistów, którzy mają dość wypadków na przejazdach.
23: Nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany.
18: Maszyniści przed każdym przejazdem zwalniają do 20 km na godzinę. A to będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. Dziś rusza 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest.
24: Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
18: Mówi organizatorka festiwalu Iza Borowska. Festiwal potrwa do 20 września. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
25: Piątek jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2. Gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9:00. Gramy.

0: A ile się kalorii pali, jak się tak całuje. Cały mnie, cookies i piersi, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a niektórzy z pocałowaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu.
1: SK2.

Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: Nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Kawałek Co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a przyda się na pewno, bo Co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni i harmonogramy płatności. Zapraszamy!
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Czas leci tak szybko, że ani się obejrzymy, a będziemy słuchali sobie innego, nieco innego utworu od zespołu Desu. Chodzi mi oczywiście o świąteczne, kto wie. Ale do tego jeszcze parę miesięcy nam zostało. Póki co, życie cudem jest, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas tylko 100% polskiej muzyki i to najlepszej. Przed nami też punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
10: Dzień dobry. I co? Tangan już kupione?
11: Jeszcze się zastanawiam. Teraz ES55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
10: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
11: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
10: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
12: Tangan ES55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Tangan. Dostępny u najbliższego dealera.
13: Tangan Grupa BEMO zaprasza. Kolumny 3.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Co to w Małckich ulicach? No niestety ciasno na Wólczańskiej, w okolicach zachodniej, wschodnią też omijajcie. Nie najlepiej na Zgierskiej, okolice również Żeromskiego. Ścisłe centrum miasta, czyli okolice też Sienkiewicza, Tuwima, nie najlepiej też na Przędzalnianej oraz na Kilińskiego i przy Piłsudskiego. A co z pogodą w ten weekend? Jutro, podobnie jak dzisiaj w okolicach, tak do 16-17 stopni, raczej bez opadów deszczu. Deszcz w niedzielę późnym popołudniem, ale na termometrach też raczej bez rewelacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
0: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna. Na wysokości Kurowa na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
19: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
0: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
20: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska.
16: prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
0: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km na godzinę, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
20: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
0: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
21: SK2 News Łódź.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. Piłkarskie marzenia zaczynają się na Orliku. Rusza trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion dla dziewcząt i chłopców z całej Polski, także z Łodzi, Bełchatowa czy Skierniewic.
22: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
18: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Najlepsze drużyny zagrają w finale i pojadą na zagraniczny obóz piłkarski.
23: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimno, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Męskie granie, orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasia Grodzka. Dzień dobry.
24: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. I też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już cali na czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To Beata Kozidrak-Kę w Radiu SK 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, 3 razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mar i Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: czekamy. Czekamy, aż wleci szczęśliwa siódemka. Już w przyszły piątek premiera siódmego albumu Mroza. Krążek nazywa się Wszystko, czego chciałem, a promuje go singiel właśnie pod tym samym tytułem. Za nami w Radiu SK2 Napad z krążka numer 5, czyli Aury, wydanej w 2019 roku. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Jaszpol. Autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Mar i Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
19: Łukasz Bogdan, dzień dobry, witam ponownie. Co tam na łódzkich ulicach? Ciasno między innymi na zachodniej, na wschodniej. Omijajcie również Zgierską, okolice również Żeromskiego. Nie najlepiej w okolice łódzkiej jest Akady, Radwańska, Brzeźna, okolice również Sienkiewicza i Tuwima. Przędzalnianą też omijajcie, bo tutaj sporo aut, podobnie w okolicach Kopcińskiego i na Uniwersyteckiej. Na co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro do 15, w niedzielę podobnie, w niedzielę jednak opady deszczu, szczególnie późnym popołudniem.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
1: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
17: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
20: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
21: Jak się można tak sprzedać? Zakazaj stanowisko.
22: Państwo naruszają mir domowy.
20: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
1: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód, imprezy, która kończy Święto Miasta. Po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
23: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są 3 długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
1: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.
24: SK2 News Łódź.
19: Łukasz Bogdan, zapraszam. Duże opóźnienia na kolei Wódzkiem. Od północy trwa ogólnokrajowy protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniają do 20 km na godzinę.
25: Za opóźnienie przepraszamy.
26: Stoję z wnuczką, wnuczka zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla. Także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie, tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy.
27: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
26: Na ten moment jest 55 minut.
19: Z pasażerami na dworcu w Piotrkowie Trybunalskim rozmawiał Rafał Różycki. Protest potrwa do południa.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla was.

Takie klasyki to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na co komu dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Obiecałam, że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: To nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki. Jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza. Tu Radio SK2, Daria Zawiałow, Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz ES55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
16: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Rafale. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
19: I po reklamie.

0: proszę bardzo, lata 90. Ale to już było i Maryla Rodowicz w Radiu SK2. A jako, że sama lubię kreatywne odświeżanie znanych piosenek, to podpowiem wam, że w zeszłym roku Trips z Marylą wydali remiks tejże właśnie piosenki. Można sobie sprawdzić, nieco szybsza, jeżeli chodzi o tempo. Tak jak i my. Sprawdzimy, co tam w Polsce i na świecie się dzieje. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mar i Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
11: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
16: No niestety coś cieplejszego trzeba mieć w zanadrzu, bo najbliższe dni maksymalnie w granicach do 16 stopni. Raczej bez opadów, chociaż te chmury krążą nad Łodzią. Jeśli chodzi o opady, te mogą nas spotkać w niedzielne popołudnie. Wtedy może troszkę mocniej popadać. Na łódzkich drogach z kolei ciasno, między innymi na Pawianickiej. Tutaj duże zamieszanie, bo roboty drogowe od już Rudzkiej w kierunku Ronda, Lotników Lwowskich. Omijajcie również Żeromskiego, okolice Przędzalnianej i Ronda Solidarności Rzeczyzna.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Prokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
17: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
18: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna. Przyjęcie z opóźnieniem około 69 minut.
19: Długo już pan czeka na pociąg?
20: 50 minut.
19: 9 minut na razie.
21: Muszę czekać 30 minut.
19: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
20: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
21: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
22: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
17: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
23: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
17: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
24: SK2 News Łódź.
16: Łukasz Bogdan, zapraszam. Od połowy września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach. Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
25: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
16: Mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik. Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Od juniora do seniora już 19 września w Parku Miejskim w Zgierzu odbędzie się bieg Memoriał Lisieckiego. Szczegóły na facebookowej stronie Memoriał Lisieckiego.
0: Człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół Bajm na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowadnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech mi pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie no, pani sobie chyba jaj robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
3: kazała,
2: do pani
3: będzie
2: dobrze?
3: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy, ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone, więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani co, ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera, bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
2: To gdzie mam to przygrzać?
3: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
2: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi?
3: Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
2: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
3: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
2: Dziwne i ciężkie.
3: Ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy airfryer.
2: Robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowę nie pisało się na to, więc ja teraz zadzwonię do właścicieli.
3: Ale proszę pani,
2: z tortem wjedziemy,
3: rozdamy talerzyki i do domu.
2: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grosz, bo nie rozumiem.
3: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
4: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
1: Nosel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Szturmem zdobywają listy przebojów hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
19: To będzie ostatnia reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: tym zrozumieniem czasem bywa naprawdę ciężko, chociaż ja nie wiem, co tutaj tłumaczyć. Mamy piątek, przed nami pięknie rozpościera się weekend, setki planów, setki godzin spędzonych na kanapie, binge'owanie seriali. Nie, no dobra, może aż tak nie będzie. Zobaczymy, niech każdy sobie spędza weekend tak, jak chce. W Radiu SK2 my spędzamy czas grając wam 100% polskich hitów. Tak to właśnie wygląda. Vixen i Nierozumieju gramy wam tuż przed godziną 13, punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Na czym Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
22: Łukasz Bogdan, dzień dobry, witam ponownie. Co tam na łódzkich ulicach? Ciasno między innymi na zachodniej, na wschodniej.
0: Omijajcie również Zgierską, okolice również Żeromskiego, nie najlepiej w okolice łódzkiej jest Akady, Radwańska, Brzeźna, okolice również Sienkiewicza i Tuwima. Przędzalnianą też omijajcie, bo tutaj sporo aut, podobnie w okolicach Kopcińskiego i na Uniwersyteckiej. Na co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro do 15, w niedzielę podobnie, w niedzielę jednak opady deszczu, szczególnie późnym popołudniem.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiS-u i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
22: I jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
23: Przed komuną.
24: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
1: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy służby więziennej. Powołano ją za rządów PiS-u przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
25: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
26: SK2 News Łódź.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Paliwo coraz droższe, kierowcy wódzkiem płacą coraz więcej.
27: Cena jest wysoka, no i co, na razie się to chyba nie zmieni.
28: Wydaje mi się, że będzie drożej, do dychy dojdzie.
29: Kiedyś za 200 zł to mi starczało na ilość kilometrów, to teraz to jest tak na tydzień czasu maksymalnie.
0: Ekonomiści ostrzegają, jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej się zaostrzy, litr paliwa może kosztować nawet 9 zł. Część mieszkańców Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwia się budowie w sąsiedztwie domów ogromnej chlewni na blisko 2000 świń.
30: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
0: W sprawie inwestycji w Gomulinie trwa obecnie postępowanie środowiskowe.
31: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
32: No imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra. Też
31: dobra,
32: się przydaje.
31: Dobra, zapamiętamy.
32: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
31: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Destel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki, podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł czasu.
1: No słuchajcie, nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w wehikule czasu to uczynimy.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Kubej, Kuba, Chłopaki, to jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kingą Barygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2 Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest też.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
19: I po reklamie.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami. No bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek. I po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło Wood od Play. Śmig

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Mari, Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Pogoda w Łodzi i w regionie nie rozpieszcza po południu. 16 stopni na zewnątrz teraz, a mogą się jeszcze pojawiać opady deszczu. Ciśnienie idzie lekko do góry. W sobotę i w niedzielę szansa na przejaśnienia i około 18-19 kresek. A na łódzkich ulicach zwalniamy m.in. jadąc zachodnią, okolice Lutomierskiej. Także ciasno już przed skrzyżowaniem Marszałków na Kopcińskiego w stronę Dąbrowy.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
14: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
15: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
14: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
16: Precz z komuną! Precz z komuną!
14: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
13: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
17: K2 News Łódź.
12: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Do południa trwała akcja protestacyjna maszynistów, ale opóźnienia są nadal, m.in. z Łodzi do Krakowa. Co pasażerowie w Łódzkiem sądzą o tym proteście na kolei?
18: Rozumiem, bo to jest ciężka praca. Ja rozumiem, że był wypadek, ale podróżnych chyba jest więcej niż... No, wypadek był jeden, a podróżuje cała Polska. No i teraz wszyscy Polacy są uwięzieni w tym wszystkim. No, ten rejon, gdzie był wypadek, okej, okay, ale nie cała Polska. No.
12: Z pasażerami na dworcu w Piotrkowie Trybunalskim rozmawiał Rafał Różycki.
19: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
13: Ja? Jeszcze przed.
19: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
13: aż
19: czyli
13: tak
19: wasza
13: słychać?
19: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
13: Obiecuję.
19: Dobrze. Antonina Wandeser, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim.
19: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, a my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego, bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia, na sporcie no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja dwa razy wygrałem Copa America i raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego Messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni. SK2. A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

Various Monks i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się. Słuchajcie, Łucja napisała... A powiedz, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak. SK2

0: Nie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Dzień dobry. I co? Tangan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz S55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
8: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
9: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
8: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
10: Tangan S55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Tangan. Dostępny u najbliższego dealera.
11: Tangan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 15, Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
2: Duży ruch na łódzkich ulicach w to piątkowe popołudnie. Zwalniamy m.in. na wysokości Parku Poniatowskiego, jadący w stronę Redkini, Mickiewicza. Ciasno także na wysokości Parku Źródliska na Alei Piłsudskiego przed Przędzelnianą. Tutaj musimy uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Dzisiaj wieczorem mogą pojawiać się jeszcze opady deszczu, a w weekend przejaśnienia, w sobotę, w niedzielę chmury, no i około 18-19 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
5: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
24: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło. Przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
5: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
25: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
26: Została przekroczona czerwona linia.
25: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
27: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
25: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
5: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
28: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
5: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
0: SK2 News Łódź.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Kierowca autobusu odsunięty od prowadzenia pojazdów po niebezpiecznej sytuacji w Łodzi. Autobus MPK znalazł się wczoraj na torach na przejeździe kolejowym przy ulicy Edwarda.
29: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
2: Mówi rzecznik MPK Łódź Piotr Wasiak. MPK zgłosiło zdarzenie policji oraz Polskim Liniom Kolejowym.
30: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
31: O szopach pewnie.
30: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
31: Kto nie?
30: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
31: Postaram się.
30: Antonina Mandesel, 15, chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
32: 10 hitów.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
32: I jeden po drugim.
30: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajm, Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No.
2: SK2.

0: tak jak... I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz. Także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów. SK2.
1: Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
23: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, bo to totalny klasyk. No i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
9: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Nie ma rady, stoimy na łódzkich ulicach, Aleja Śmigłego Rydza, okolice Przybyszewskiego, no ale także m.in. estakada na wysokości dworca Łódź-Kaliska. Na zewnątrz w Łodzi 16 stopni, w nocy będzie około 8, a wieczorem może padać. W sobotę ma być około 18 w najcieplejszej chwili dnia. Słońce ma pokazywać się na łódzkim niebie, chmury również będą się utrzymywać. No a bardziej pochmurno zrobi się w niedzielę, wtedy jednak o jedną kreskę więcej, bo około 19 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
1: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wina kierowcy ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
14: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje.
1: A jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
16: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
1: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finałem procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
19: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
1: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
19: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: A przypomnę, w maju firma ICEY przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18 Raków Częstochowa zagra u siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
20: SK2 News Łódź.
21: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Kolej ma połączyć Bełchatów z Wieluniem. Jest kolejny krok w tej inwestycji. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt blisko 20-kilometrowego odcinka z Bogumiłowa koło Bełchatowa do magistrali Śląsk-Bałtyk. Na trasie ma powstać m.in. nowy przystanek w Chabielicach. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć tam z prędkością do 160 km na godzinę. Projektowanie ma zakończyć się w 2029 roku, a budowa ruszyć pod koniec 2030.
22: Mam bardzo dobre informacje.
23: No to słuchamy.
22: Jest piątek, godzina 16, większość osób skończyła pracę, więc co?
23: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
22: No,
23: wolne.
22: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Wandesel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy.
24: 100% polskich hitów.
22: Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment Jarząbek, prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co Jarząbek dzisiaj ma nam do powiedzenia.
1: Mnie wzrusza tak jak ty. Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jonathan Pezetiliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości z dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protest i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monks za mnie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol. Autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Duńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama.
2: Szturmem zdobywają listy przebojów hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz S55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan S55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza kolumny 3.
13: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Duży ruch na łódzkich ulicach, zwalniamy m.in. na zachodniej w kierunku Zgierza, także przy Rondzie Solidarności spory korek Kopcińskiego, Aleja Palki, Źródłowa, tutaj ciasno, samochodów także mnóstwo przed Kopcińskiego, jadąc od strony radiostacji Narutowicza. Dzisiaj wieczorem w Łodzi mogą pojawiać się opady deszczu, na termometrach 16 stopni, no a w nocy ma być zaledwie 8 kresek, więc jeśli wychodzicie na miasto, to coś cieplejszego może się przyda.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Prokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
1: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
16: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
1: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych.
19: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
1: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
20: Vincent Barbaro.
21: James William Barbella.
22: Victor Daniel Barbosa.
1: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
23: SK2 News Łódź.
24: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Harlem Globetrotters to słynna amerykańska drużyna koszykarska, która łączy sport z efektownymi trikami i rozrywką. Dzisiaj w łódzkiej hali Mosir młodzi zawodnicy mogli potrenować razem z nimi i rozegrać pokazowy mecz.
25: Poziom był naprawdę super, bardzo dobrze się bawiłem, wiele z tego wyniosłem.
26: Taka inna koszykówka trochę, trickshoty i tak dalej, to tak się nie widzi na co dzień.
27: Bardzo fajnie. Pierwsze wrażenie na mnie zrobił rzut z jednego osobistego na drugi koniec boiska.
24: A oficjalny pokaz z drużyny w sobotę 17 października w Sport Arenie.
28: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Mm. Słuchajcie, już lepiej rowerem jak łatwogang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
1: Prędzej pieszo,
28: no
1: kurde.
28: Właśnie. Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne. Ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
29: 100% polskich hitów. SK2.
28: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Sims już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to idź się myć, a ja na

0: Nie poczekam, to wtedy nabieramy przyspieszenia.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na szybki prysznic właśnie. Przy nim nabieramy przyspieszenia. Cyrko w Radiu SK2 to są 100% polskich hitów.

Jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach i wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem. Nasi siatkarze się dopiero rozpędzają. Są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co mi tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze SK2, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
1: SK2. Reklama.
2: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.

0: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, usłyszały ostatni dzwonek, ale jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu. Mam nadzieję, że nie, że dzisiaj wszyscy razem odpoczywamy. Zostańcie z Radiem SK2, bo już za chwilę startuje nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. I za chwilę do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer 27 do gwiazd.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
16: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
17: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
18: Do pracy się śpieszę, a jest opóźniona, ciągle się zmienia.
0: Mówili pasażerowie. Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
19: Polska, Polska 20.
20: Polska 20.
19: Radia SK2.
21: A to jest muzyczna ekstraklasa. Najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej muzyce. Gram najlepsze numery tego tygodnia. I słuchajcie, ja już wiem, co jest na szczycie tabeli, ale wam nie powiem, poczekajcie. To wy tę listę stworzyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. No to słuchajcie, gramy. Zostańcie z SK2, bo za chwilę artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A nas odwiedzi. W naszym studiu pojawi się Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Gorąca polska dwudziestka radia
21: SK2. Nie będę złośliwy, nie powiem, że to strefa spadkowa, ale Wiktoria Kida na 20.

0: Dziewczyny dobrze mówią, nie stresujmy się. Czas zacząć weekend. Hania Kuzimowicz i Kajra, miejsce 19 gorącej polskiej 20. A teraz do naszego studia wpada wyjątkowy gość.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: A w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć Julia.
2: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej, a uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim, mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie, to co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
2: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Tu są wasze ulubione polskie hity Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 w waszej listy hitów.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj, proszę bardzo, Sanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla Was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek? Wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie. SK

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyl, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, podejdź tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Stanach w Radiu SK2. Co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego, co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Andrzej Pinkowski, witajcie. TM Polówka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dzisiaj możecie obejrzeć filmy w dwóch różnych lokalizacjach, mówi organizator Wojciech Wojtysiak.
11: Zapraszam was po raz ostatni w tym roku tak naprawdę na dwie polówki naraz. Na Milionowej, Star Trek, Fuzji. Natomiast na motopolówce Dzień Świra. No cóż, musicie sobie wybrać, na co macie ochotę, na jaki macie klimat, czy na podróż międzygwiezdną, czy na podróż do wnętrza siebie.
10: Początek o 20.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
12: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
13: I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour, śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło, a teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taka terapia, jak taką terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

Widok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Liwka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Liwce plusika. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi. Nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej 20 Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej polskiej

0: tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
1: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
0: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Teraz już można przestać biec.
1: To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To się musiało wydarzyć. Oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Układajcie tę listę. To od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie pod wrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
4: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

To jest hit ze starych czasów, kiedy jeszcze męża nie miała. Roxana Węgiel w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a na SK2.pl już wylądowało nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wpadajcie, głosujcie i układajcie tę listę na przyszły tydzień, a my się teraz przyjemnie kołyszemy z nieco starszym numerem, bo takie też w Radiu SK2 dla was mamy. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

0: ducho.
1: To się nieuchronnie do nas zbliża. Sezon na picie gorącej zimowej herbatki z imbirem. Smolasty w Radiu SK2. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, to ma swój klimat. Siedzenie pod ciepłym kocykiem z herbatą przy przygaszonym świetle wieczorem. Coś pięknego. Zostańcie z SK2, można testować taki układ pod kocykiem z herbatką. Zaraz do was wracam z najlepszymi polskimi hitami. Zagramy m.in. Monika Brodka.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Andrzej Pinkowski, witajcie. Łódź świętuje 132. rocznicę urodzin Juliana Tuwima. W weekend na mieszkańców czekają wydarzenia poświęcone poecie i jego siostrze Irenie.
16: Zapraszamy na spacery z naszymi łódzkimi przewodnikami. Dwa spacery będą właśnie poświęcone twórczości, miejscom, które są znane właśnie z tego, że Julian Tuwim je lubił albo mieszkał.
15: Mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. W niedzielę obchody przeniosą się do Domu Literatury. Szczegóły programu znajdziecie na stronie placówki.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już tu jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
13: SK2.
1: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK 2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK 2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK 2? A ja wam gram. Już teraz klasyk Kaja i jej Testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Skarcym z Radio SK2. Kasia pisze do Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2, a teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: nas cały czas jest wakacyjna atmosfera modelki i włodarski w Radiu SK2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski, Bartek z nami.
2: Cześć SK2, wracam z Poznania do Łodzi, niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie, za chwilę będzie m.in. męskie granie, a jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.

0: Grzegorz Chyży i Tap w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu. I jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze odpoczywać nie mogą, bo są w dalekiej trasie albo jeszcze przy biurku siedzą. Mamy dla Was 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Andrzej Pinkowski, witajcie. Great September rozkręca Łódź. Jeszcze dzisiaj wystąpią m.in. Szafter, Zalewski czy Czesław Mozil.
4: Widziałem Błoto, widziałem Michała Wiśniewskiego, ale też w wersji jako panelista.
5: Ci młodzi artyści, którzy lada moment może pojawią się na większych scenach, to jest zawsze miłe, żeby zobaczyć kogoś na początku jego kariery, a potem móc obserwować, jak się rozwija dalej.
3: A pełen program znajdziecie na greatseptember.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Magazyn lokalny.
1: Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
2: Głodni bardzo?
3: Tak, tak, tak.
2: Co wybraliście?
4: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kiszcie rzeczy, ratatuj, kaszo, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
2: Jedliście już kiedyś, czy nie?
5: Może.
6: Ja jeszcze nie, ale spróbuję.
5: Ja też spróbuję.
2: I będzie wam smakowało, jak myślicie?
5: Może, chyba
6: myślę,
5: tak.
6: Że tak, no.
2: A co sądzicie o tych zmianach w szkolnym menu?
5: Nie wiem.
6: Dobrze.
2: Dobrze?
6: A części dobrze.
5: Po części dobrze.
2: Na talerz nałożone, smacznego.
5: No, dziękuję.
4: Nosić teraz akurat rybkę z ziemniaczkami, bo to zależy, mówię, wybór. Dania zależy od rodzaju abonamentu, które dzieci mają. Ten jeden, one wszystkie są generalnie jakby dostosowane pod tą nowe wytyczne ministerstwa, no ale tak staramy się gdzieś mniej więcej pośrodkować.
2: No i co, nie wyprzedzają?
4: Wyprzedzają, oczywiście. Sylwek Białucha i wspólnie z żoną prowadzimy kilka stołówek, ale dlatego my dajemy wybór, bo u nas mają dzieci zawsze wybór trzech dań. Więc jakby z tego powodu mają jakby jakąś alternatywę. Zawsze coś znajdą dla siebie, prawda? To jest taka nasza troszeczkę, w ten sposób chcieliśmy jakby spowodować to, żeby te dzieciaki jadły. Bo to jest najważniejsze, żeby one jadły. Bo co z tego, że ja zrobię takie bardzo restrykcyjne menu tylko dlatego, żeby było zgodne z wytycznymi, ale chodzi nam, mówię, bardziej o to, żeby te dzieciaki jadły, chciały jeść.
2: Co się zmieniło na talerzach uczniów od 1 września?
4: No to widać. Generalnie tak, więcej warzyw strączkowych, więcej mięsa to duszonego, gotowanego. Smażone też, ale oczywiście dużo mniejszej ilościach. I co? W zasadzie to tyle. Nacisk jest teraz bardziej na produkty warzywne. Ale no tak jak mówię, mięsko jest konieczne. No te dzieciaki, tak jak dzisiaj jest akurat piątek, to z ryba. Ale jak widać, dzieci lubią. No ryby jedzą. To nie jest tak, że te dzieci nie jedzą nic.
2: Kotlety z ciecierzycy też brali.
4: Jak pan widział, brali i jedzą. Pewnie to dla wielu z nich to nowość, ale jest szansa, że gdzieś się przekonają i spróbują. Przynajmniej w jakiejś początkowej fazie troszkę te nawyki zmienią, nie?
2: Więcej witamin, mniej tłuszczu, mniej smażenia.
4: Zdecydowanie, tak. Taki jest zamysł i tak my staramy się, tylko mówię, my to troszeczkę też wypośrodkowujemy, bo też gdzieś jakby staramy się, żeby zrobić dania w ten sposób, żeby one były tak, jak dzieci znają, ale jednak przemycać te rzeczy, które uznawane są za zdrowe, może tak powiem.
2: A czy sporo się zmieniło, jeśli chodzi o pracę samych kucharzy?
4: No zdecydowanie też, tak. Ale powiem panu tak, myślę, że nie tak do końca, bo akurat u nas jest taka sytuacja, że nasze dziewczyny, tą dietę, ona może nie była aż tak do tego stopnia tak dopracowana, ale też były już od 2 lat, no już gotujemy w stołówkach szkolnych, w zasadzie od 4 lat, od 5 i te dania też były. To nie jest tak, że teraz jest pełna rewolucja i dla nich jest to całkowita nowość, nie? No też się bałem, że mówię, że te nasze pracownice będą miały tutaj jakby kłopot, ale jakby nie.
2: A pana prywatne zdanie na temat tych zmian?
4: Idea, założenie jest słuszne. Bo jak najbardziej, ja z tym nie ma co dyskutować. No wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci jadły zdrowo. Mniej fast foodów, ale no myślę, że trzeba to robić jednak, z tym nie da się tak zmienić nawyku nagle dziecka, że w szkole będzie...
2: Krok po kroku,
4: dlatego że wie pan, co się będzie stało. Dzieci nie będą chciały, to i tak, jak wezmą kasot z domu od rodziców, nie zjedzą obiadu w szkole, pójdą na hot doga, do Żabki, nie wiem, na stację. No więc te zmiany muszą postępować. Mówię, ta dieta jest, ona nie jest zastępna, znaczy zależy, jak się do niej podejdzie. Jeżeli bym chciał ją stosować tak jeden do jednego, to ona byłaby prowadząca wiele zmian. Ale jak się to zrobi powoli, tak jak pan widział. No, miał pan tutaj takie naocznie, jak to wygląda tutaj w takiej szkole jednej.
2: Nie boją się testować, nie boją się próbować nowej smaki.
4: No nie, dlatego mówię, jak jedno dziecko jest sceptyczne, ale drugie weźmie, to sam pan widział, to ten drugi to spróbuje. Pewnie, dzisiaj spróbuje tego, jutro spróbuje duszone indyka na przykład, nie? Tak, podaję przykład. Ale no, jest szansa, że gdzieś te smaki już

0: zostaną. No, takie jest nasza tutaj przynajmniej idea, no takie założenie, jak my sobie to założyliśmy.
1: A tak możemy jeszcze tutaj zajrzeć? Tak. Co się tutaj znajduje w tych boksach?
0: Tak, tu mamy tak, mamy kotleciki z ciecierzycy, zwykły gulasz wieprzowy, ale nie jest on na mące, jest normalnie klasycznym wywarem, rybkę sauté smażoną. Mamy ragu warzywne do kotleciów ciecierzycy, to ziemniaczki klasyczne, warzywa gotowane na parze i kaszę. Komponujemy tutaj, dzieci jak pan widzi mają menu wypisanych sobie biorą. Dla każdego coś, no taki jest nasz zamysł. Staramy się to gdzieś też na bieżąco kontrolować, nie? Czy jak jest feedback, jak te dzieciaki do tego podchodzą.
1: No jak reagują?
0: No tak jak sam pan widział, no jedne, pewnie jakby wszyscy tak pojedynczo, 90% by nie wzięło, by szukało tutaj rozwiązania takiego standardowego, czyli nie wiem, jakiegoś kotleta i wzięliby pewnie już same ziemniaki.
1: A jak jeden wziął kotlet ciecierzycy, to
0: sam pan powiedział, dwóch
1: reszta również.
0: Też, żeby spróbować. Nie wiem, co on zasmakuje, ale myślę, że to są nowe smaki, a dzieciaki lubią nowe smaki. Też mam dwójkę dzieci, no to dorosłe, też wiem, jak byli mali. Dopóki nie spróbowali, to nie chcieli jeść. Więc może w ten sposób, takimi małymi krokami, no wiem, tak jak pan widzi, no to nasze menu jest tak zróżnicowane na tyle, żeby dla każdego coś było. I żeby to nie było takie przejście jakby drastyczne. Bo jakbyśmy tutaj, mówię, dali same te warzywa, na przykład, nie? I taką rybę sauté, tak przykładowo mówię, czy na przykład takiego kotleta, który został z ragu, 90% dzieci by nie jadło, zaraz byliby rodzice, bo dzieci nie chcą jeść. Dobra. O, teraz są maluszki. Słucham cię, słońce.
2: Co jest na obiad?
0: Na obiadek mamy tak, rybkę, mamy kotlecika takiego i mamy gulasz. Ziemniaczki, kasze, co myślę? Warzywka takie na parze. Proszę cię bardzo. I smacznego. Następna pani.
3: Ja mam dzisiaj warzywa z kasza. Bardzo dobra.
1: A czy wy wiecie, że od tego roku szkolnego zmieniła się dieta na szkolnych stołówkach?
3: Mhm, tak.
1: A wiecie, jakie to są zmiany?
3: Tak, że będzie mniej mięsa i więcej warzyw.
1: Co sądzisz o tych zmianach?
3: Że są trochę słabe, bo ja trochę też lubię mięso.
1: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
3: No trochę tak.
1: Mniej mięsa to lepiej czy gorzej?
3: Dla mnie to lepiej. I gorzej.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, że niektóre mięso nie lubię, a niektóre lubię. To jest normalne.
1: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
3: No.
1: To chyba dobrze.
3: No.
1: Wiesz, że teraz będzie mniej mięsa?
4: No wiem. Akurat to jest minus szkoły całej.
1: Dlaczego?
4: Dlatego, że od mięsa mam więcej siły i mam lepszą kondycję.
5: To mięso powinno być częściej. Doda nam siły na WF. Mają zastąpić to czymś, ale...
1: Będzie za to więcej warzyw i owoców.
5: Dla mnie spoko, ale wolę mięso. Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
6: A szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. W lesie też można dostać mandat. Rozkręca się sezon grzybowy, dlatego leśnicy przypominają o najważniejszych zasadach, które należy respektować.
1: Na co uważać, o czym warto pamiętać, żeby nie złamać prawa?
7: Leśnicy zapraszają do lasu jak zwykle przez cały rok. Mamy teraz jesień, zapraszamy więc na grzyby. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Często musimy do tego lasu, wiadomo, dojechać samochodem, więc prosimy, żeby zostawiali auta na parkingu, że nie wolno wjeżdżać na pewno autem do lasu.
1: A dlaczego nie wolno wjeżdżać autem do lasu?
7: W lesie mieszkają zwierzęta, w lesie chcemy, żeby było cicho. Ma być to miejsce też odpoczynku i wypoczynku dla innych zwiedzających. No generalnie samochodem jeździmy po ulicach, a w lesie zostawmy ten las takim naturalnym miejscem, spokojnym. Samochód w lesie stwarza też zagrożenie pożarowe, jeśli mamy suszę. Dlatego przy dużych kompleksach leśnych zawsze jest jakiś parking, gdzie można ten samochód zostawić i już dalej iść do lasu na nogach.
1: I nie wolno też zastawiać dróg pożarowych, a takie przypadki bywały.
7: Oj tak, gdy zastawimy taki samochód, zanim znajdziemy jego właściciela, no jeśli mamy pożar, jeśli jest akcja ratunkowa, gaśnicza, straż musi szybko dojechać na miejsce, no tu się liczą naprawdę sekundy, każda minuta jest ważna, dlatego no te drogi muszą być przejezdne dla właśnie służb ratunkowych.
1: Co może się zdarzyć, jeśli takie prawo złamiemy? Jakie konsekwencje nam grożą?
7: W nadleśnictwach pracuje Straż Leśna, która patroluje tereny. No i Straż Leśna oraz leśniczowie, podleśniczowie są uprawnieni do wystawiania mandatów, więc można taki mandat dostać. No, po co? Jest to na pewno dla każdego taki wydatek niepotrzebny, więc tutaj no, można dostać mandat po prostu.
1: Już nie będzie tak przyjemnie, a przecież w grzybobraniu chodzi o to, żeby czerpać przyjemność, żeby wrócić z grzybami do domu, a nie z mandatem.
7: Tak jest i tak samo często ta droga takiego dojścia do takiego dużego kompleksu leśnego to jest już jakaś dróżka leśna, więc już w tym momencie rozpoczynamy nasze poszukiwania grzybów. Często te grzyby właśnie rosną już blisko, zaraz przy samym wjeździe do lasu, więc jadąc samochodem byśmy tego grzyba nie spotkali, nie zobaczyli, więc trzeba po prostu od samego początku ten kawałek przejść. Tym bardziej, że wybierając się na grzyby i tak planujemy ileś czasu chodzić po tym lesie, więc te parę metrów to naprawdę nie ma tutaj dużej różnicy, żeby przejść.
1: O czym jeszcze warto pamiętać, kiedy już znajdziemy się w tym lesie?
7: No, warto mieć zawsze ze sobą plecak z jakimś prowiantem, wodą, kanapką, bo wiadomo, jak się zgłodnieje, to wtedy nie myślimy o szukaniu grzybów, tylko o tym, że jesteśmy głodni. A śmieci, które mamy ze sobą, jakieś opakowania po kanapce czy batoniku, no zabieramy ze sobą do domu. Po prostu prosimy wszystkich, żeby nie śmiecić w lesie. To się tyczy nie tylko grzybobrania, ale to przez cały rok zawsze właśnie no, prosimy, żeby nie śmiecić, tym bardziej, że ten problem cały czas jest, jest bardzo duży i naprawdę bardzo dużo śmieci w tym lesie jest, dlatego cały czas o tym przypominamy, staramy się jakoś edukować, żeby ten problem był coraz, żeby go nie było w końcu. Generalnie zasada jest taka, żeby iść do lasu i nie pozostawić po sobie żadnego śladu. Dlatego jakoś no, tutaj nie niszczymy tej ściółki, wiadomo, jeśli zbieramy grzyby, nie ma tutaj jakiejś ingerencji, gdzie byśmy musieli zniszczyć ten las, więc tutaj zbierać grzyby można. Warto mieć ten nożyk, żeby sobie wyciąć grzyba, bo to jest nawet mniej tego bałaganu zabieramy do domu, jeśli zostawimy te właśnie części brudne w lesie.
1: Sezon grzybowy rozkręca się. No jest pani świetnym przykładem na to, że grzyby są już w lesie.
7: Tak, grzyby są. Sprawdzałam osobiście. Znalazłam już zalewajkę też, że zdążyłam zjeść i jajecznicę z grzybami. Grzyby się zaczynają. Teraz dużo zależy od pogody. Jeśli będzie troszkę więcej deszczu, to tych grzybów będzie wiadomo więcej. Mamy taki rok suchy. To w całej Polsce jest taki problem właśnie z niedoborem deszczu. Dlatego właśnie te grzyby jeszcze nie wszędzie się pokazały. Mamy nadzieję, że to sezon na grzyby rusza.
1: A jakie grzyby udało się już znaleźć?
7: No przede wszystkim podgrzybki. Prawdziwki również, kurki też. Dużo grzybów tych początkowych jest też robaczywych, więc tutaj też jest radość ze zbierania jest. A później trzeba zweryfikować, bo jednak nie wszystko może trafić na nasz talerz.
1: Ale pani udało się już wrócić z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
7: Tak, tak, ja już wróciłam. Przed chwilą też mijaliśmy panią grzybiarkę, która chodziła tutaj, zbierała grzyby. Również miała całkiem pokaźny koszyk.
6: A z Karoliną Grabowską z Bełchatowskiego Nadleśnictwa rozmawiał Rafał Różycki. A tymczasem łódzka palmiarnia ma już 70 lat. To miejsce, które przez dekady zmieniało się razem z miastem, ale wciąż przyciąga kolejnych odwiedzających.
8: Palmiarnia ma już 70 lat. Co przez ten czas się zmieniło, a co pozostaje niezmienne?
9: To bardzo dobre pytanie. Można by na nie bardzo długo udzielać odpowiedzi. Radosław Kryszmański, naczelnik palmiarni w Łodzi i zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Zacznę od końca może. Nie zmieniły się palmy. Palmy, które zobaczycie w naszej łódzkiej palmiarni, zarówno w jednym pawilonie, jak i w drugim, rosną tutaj nawet dłużej niż 70 lat. I nawet dokładnie w tym samym miejscu. Więc to, jeżeli zwiedzamy łódzką palmiarnię, tutaj możemy zobaczyć właśnie sobie te najstarsze, ponad 100-letnie palmy, daktylowce kanaryjskie, kęcje, areki, które mają kilkanaście metrów, które regularnie kwitną, owocują i mamy tutaj małe tropiki w centrum Łodzi pod jednym dachem od kilkudziesięciu lat i to się nie zmienia. Oczywiście jest jeszcze ta pierwsza część pytania, co się zmieniło. Palmiarnia na przestrzeni lat rzeczywiście zmieniła swoją rolę. Kiedyś szliśmy na zakupy i nie mogliśmy sobie wrzucić do koszyka, tak jak dzisiaj, po prostu banana, czy tam cytryny, czy mandarynki. Takich rzeczy nie było. Gdy cofniemy się o kilkadziesiąt lat, w PRL-u, gdy palmiarni zakwit zaowocował bananowiec, pisało o tym gazety. To było wielkie wydarzenie w całym mieście. Ustawiały się kolejki, żeby zobaczyć rosnącego banana na drzewie, tak? Na bananowcu.
6: A na miejscu był Daniel Tykliński.
10: Magazyn lokalny.
6: Łukasz Bogdan, zapraszam. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do naszego codziennego życia, także do internetu i mediów. Zdjęcia, filmy czy głosy mogą dziś wyglądać i brzmieć jak prawdziwe, choć nigdy nie powstały w rzeczywistości. Jak nauczyć młodych ludzi odróżniać fakt od manipulacji? Odpowiedzią ma być łódzki program What the Fake.
8: What the Fake, co to jest za program i dla kogo on ma być?
11: To jest program edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji kierowany do szkół podstawowych, klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych i ma na celu zwiększenie umiejętności krytycznego myślenia i świadomego odbioru informacji we współczesnym świecie. Mateusz Hosman, jestem kierownikiem projektu What the Fake, realizowanego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji. Program posiada trzy moduły: What the Fake Class, What the Fake Talks i What the Fake Lab. A czym one są? What the Fake Talks to projekcje i prelekcje przed seansem filmowym, gdzie nasi filmoznawcy, medioznawcy przygotowali odpowiednie tytuły do odpowiednich grup wiekowych. Mamy tam przygotowane filmy fabularne, filmy dokumentalne, a dla najmłodszych animacje pokazujące mechanizmy dezinformacji, a po seansie będziemy o nich rozmawiać i rozkładać na czynniki pierwsze. Jeżeli chodzi o What the Fake Lab, to tutaj do dyspozycji mamy nasze studia filmowe, czyli studio telewizyjne, studio efektów specjalnych, studio dźwiękowe, studio animacji i charakteryzacji. A co będziemy tam robić? W studio telewizyjnym, jak nie trudno się domyślić, będziemy realizować program newsowy. Będziemy pokazywać, jak za pomocą emocji przekazywana jest dezinformacja, jak manipuluje się opinią publiczną, ale będziemy też pokazywać aspekty techniczne, czyli kadrowanie, korekcję kolorów, odpowiedni montaż mający na celu niesienie dezinformacji. Będziemy rozbrajać to na czynniki pierwsze, pokazywać młodym ludziom, jak to działa, tak żeby byli świadomymi odbiorcami treści medialnych. Dalej mamy studio efektów specjalnych, gdzie przygotowaliśmy odpowiednią grę VR-ową, w której będziemy rozróżniać obrazy i filmy prawdziwe od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a jak wiemy, w dzisiejszych czasach nie jest to już takie łatwe. Dalej mamy studio dźwiękowe, gdzie najpierw pokażemy klasyczne mechanizmy montażu dźwięku, jakie były wykorzystywane od lat w takich mediach jak chociażby radio, więc mam nadzieję, że pan mnie tutaj nie wyedytuje i nie pokaże mnie w złym świetle. Natomiast chcemy też zwrócić uwagę na generatywną sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o dźwięku pod tym kątem, więc o tych wszystkich profilach głosowych, za pomocą których możemy wygenerować, posiadając czyjś głos, treści, których nigdy nie wypowiedział. Oraz mamy przed sobą jeszcze studio animacji i charakteryzacji, gdzie pokażemy, jak strój, jak ubiór wpływa na odbiór osoby, z którą rozmawiamy. Oraz praktyczne warsztaty plastyczne, gdzie będziemy pokazywać na przykład realizację karykatury, w której będziemy mówić o tym, jaka jest różnica między rozśmieszeniem, rozbawieniem, a ośmieszeniem kogoś i jakie za sobą etyczne czynniki to niesie. Ale w naszym programie, czyli What the Fake, mamy jeszcze trzeci moduł, czyli What the Fake Class. I jest to ścieżka dydaktyczna, w zasadzie trzy ścieżki dydaktyczne dostosowane do odpowiednich grup wiekowych, które tutaj serdecznie do nas zapraszamy. Ścieżki dydaktyczne przygotowane są na wystawie stałej o nazwie Kino Polonia. Czym jest ta wystawa? To 1500 metrów kwadratowych na trzech kondygnacjach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie przygotowaliśmy ścieżki dotyczące propagandy i cenzury w polskim filmie. Chcemy mówić o tym, jak ten film podlegał cenzurze, propagandzie, ale też jak kino przed tym się broniło i jak pomagało sobie w tych trudnych dla niego chwilach. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły podstawowe od klas 4 i 8 oraz szkoły średnie z całej Polski do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, działającym przy EC1. Zapraszamy serdecznie już od 17 września. Zaraz startujemy.
8: Dzisiejsze techniki manipulacyjne już poszły bardzo do przodu, w szczególności przez AI. Moje pytanie jest takie, czy młodzi ludzie potrafią odróżnić tego fejka od czegoś, co jest rzeczywiste, czy może niekoniecznie?
11: Młodzi ludzie przede wszystkim nie znają pojęć. zajęć, jakie temu towarzyszą, czyli tam około 70% młodych ludzi deklaruje już działania na generatywnej sztucznej inteligencji, czy to na silnikach LLM-owych, czy też na silnikach graficznych, czy silnikach wideo. Natomiast mało kto ma świadomość tego, czym jest de facto deepfake i jakie etyczne, że tak powiem, konsekwencje to za sobą niesie, oraz prawne, bo jak wiemy, prawo oczywiście goni tą technologię, nigdy jej nie doścignie, ale stara się to robić, więc powstają nowe uwarunkowania prawne mówiące o tym, w jaki sposób można, a jak nie można z niej korzystać. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to, że będziemy zwracać uwagę na chociażby weryfikację wsteczną obrazu. Tak? Dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi przygotować obrazy już praktycznie bardzo zbliżone do tych realnych. Już tak naprawdę bardzo mało artefaktów jest tam widocznych, w związku z czym będziemy zwracać uwagę na to, żeby weryfikować fakty, sprawdzać źródła, wstecznie weryfikować obraz i będziemy mówić o tym, jak się przed tym chronić i jak nie ulegać emocjom w trakcie odbioru takich informacji.
8: Częściowo wyprzedził Pan właściwie moje pytanie. Chciałem powiedzieć o tym, że w social mediach dużo mamy zalewu właśnie filmów, no, które już coraz trudniej odróżnić. Czy da się w ogóle to w jakiś sposób odróżnić? Na co zwrócić uwagę, żeby po prostu na tego fejka się nie złapać?
11: Tak, dzisiaj dużo treści generowanych przez sztuczną inteligencję jest robione w sposób hurtowy. Wiemy, że porządne narzędzia i te dostępne dla profesjonalistów potrafią już realizować treści, które są praktycznie identyczne z tymi, które są realne. Natomiast te treści, które są masowo produkowane w sposób hurtowy, często posiadają błędy. My będziemy o tym mówić, jak te artefakty rozpoznawać, jak je wychwytywać i jak się przed nimi bronić.
8: A jakie są nowe techniki, które jeszcze być może nie są znane, ale mogą być realnym zagrożeniem w niedalekiej przyszłości?
11: No, myślę, że tutaj rozwój technologii jest, że tak powiem, nie do końca przewidywalny. Natomiast tak, mamy sztuczną inteligencję, mamy kwestie VR-owe, mamy social media, które będą się rozwijały, więc ja myślę, że powstanie kiedyś taka audiowizualna w czasie rzeczywistym przestrzeń społeczna, w której będziemy coraz częściej i coraz więcej przebywać, która bezwzględnie będzie wpływała na nasze życie codzienne. Generalnie jest to dosyć mocno czarna wizja, natomiast wiemy o tym, że realizowane są farmy AI-owe, jest tego coraz więcej, wszyscy globalni gracze wchodzą w to, więc na pewno tego nie unikniemy, ale musimy wiedzieć, jak w tym żyć, jak sobie z tym radzić i nie ulegać presji.
6: Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 i potrwa do 2028 roku. W zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie z całej Polski, a o szczegóły pytał Daniel Techniński. Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.

0: bełchatowska dziewczynka z tej piosenki to ty.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że nagrałaś piosenkę o Bełchatowie?
1: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę. Bardzo lubię Bełchatów.
0: Jesteś taką małą, lokalną patriotką.
1: Tak.
0: O czym opowiadasz w tej piosence? Postarajmy się przybliżyć.
1: O Bełchatowie, o szkole, o lodach i o placu Narutowicza.
0: W tej piosence wymieniasz m.in. swoje ulubione miejsca w Bełchatowie.
1: Tak.
0: I chyba jest ich całkiem sporo.
1: Tak.
2: Mam tu szkołę ulubioną, lody na kościuszki wcinam, spacer po Narutowicza, na rowerze się przecina.
0: Ty się świetnie czujesz w tym mieście.
1: Bardzo.
0: A jak tworzyło się tę piosenkę? Było łatwo czy trudno? Jak to wyglądało tak troszkę od kuchni, jakbyś mogła opowiedzieć?
1: Mama pisała, uczyliśmy się jej.
0: Ale z tego co wiem, to było też dużo twoich sugestii, jeśli chodzi o tekst, tak?
1: Tak.
0: Na przykład jakie?
1: O lodach, o szkole, o placu Narutowicza i przyjaciółach.
0: Mam takie wrażenie, że nagrywanie tej piosenki było bardzo fajną przygodą.
1: Tak.
0: I to oczywiście nie koniec, bo wiem, że będzie też kręcony teledysk.
1: Już kręcimy, ale złamałam rękę.
0: Czyli trzeba jeszcze troszkę poczekać.
1: Tak.
0: Ale pewnie już nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: Kto wpadł na pomysł tej piosenki?
3: Była to troszeczkę taka podpowiedź od pani prezydent, ale nie bezpośrednia. Maja miała dwa swoje utwory i pani prezydent zasugerowała, że może coś nowego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Jaki temat? Temat pojawił się bardzo szybko. Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci. Stąd ten fragment, że nie wiadomo, gdzie poprowadzi ją droga, ale zawsze będzie wiedziała, skąd wyrosły jej skrzydła, czyli właśnie z naszego Bełchatowa. No i w ten sposób powstała piosenka. Od myśli do myśli, od analiz, gdzie Maja lubi być, co lubi robić w Bełchatowie. No i powstał bardzo fajny, rytmiczny utwór, w którym Maja świetnie się czuje, co było widać już na występie stypendystów w zeszłą niedzielę.
0: Tę piosenkę mogli już na żywo usłyszeć mieszkańcy.
3: Tak, mogli usłyszeć mieszkańcy na właśnie koncercie stypendystów. Był to ostatni weekend sierpnia.
0: To bardzo pozytywny kawałek, z którego wynika, że Bełchatów jest fajnym miejscem do życia.
3: Jest świetnym miejscem do życia, jest bezpiecznym, spokojnym, ale jednocześnie dużo się tu dzieje. Wszystkie imprezy organizowane w okolicy MCK-u, PCS-u są ogromną atrakcją w naszym mieście. Maja bierze w nich zwykle czynny udział, dlatego ta jej miłość do Bełchatowa, ten patriotyzm lokalny jest dość silny.
0: No właśnie, to nie jest przypadek, że taki utwór powstał, ponieważ ta siedmiolatka bierze już czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
3: Tak, Maja występuje zarówno z Cantabile, jak i swoimi indywidualnymi występami. Uświetnia przeróżne wydarzenia w naszym mieście. Można ją słuchać z jej piosenkami od Przyjaciela, przez Koziołeczka na podstawie Brzechwy. No i teraz mam bełchatowską dziewczynkę.
0: No i kontynuuje rodzinne tradycje, bo tych kawałków troszkę się już uzbierało, tyle że wcześniej głównie głos użyczał
3: Sebastian.
0: Sebastian
3: zwykle miał pisane utwory. Przyszedł dzień, gdy Maja zapytał, a dla mnie? No i zaczęła się tak przygoda Mai z jej własnymi piosenkami.
0: Dodajmy, Sebastian to starszy brat Mai.
3: Starszy brat, tak, który ma już kilka, może kilkanaście utworów, natomiast Maja ma kilka, no ale wydaje się, że bełchatowska dziewczynka najbardziej trafia w jej charakter i rytmiczność. Muzyka jest troszeczkę jakby meksykańska, hiszpańska, rytmiczna, wesoła, bardzo skoczna. Wiem, że dziadkowie odsłuchują ją 20 razy, a może i więcej dziennie. Także jest miła dla ucha, miła do potupania, nawet do potańczenia.
4: Szybko wpada w ucho.
3: Bardzo szybko wpada w ucho i od razu zaczyna się śpiewać, nucić. Szybko nam poszła ta faza nauki. Maja od razu załapała.
0: Wkrótce będzie można ją usłyszeć na YouTubie, ale na to jeszcze chwilę poczekamy.
3: Jeszcze chwileczkę, troszeczkę nam się skomplikowały sprawy. Maja złamała rękę. Miałyśmy nagrywać, właśnie teraz jest piękna pogoda, miałyśmy nagrywać teledysk do tego utworu. Muszę pomyśleć nad czymś innym. Na pewno pojawi się, myślę, na dniach, bo już kombinuję, już coś tworzę, żeby było ładnie, ciekawie i pasowało do rytmu utworu.
0: Jak się nagrywa utwór o Bełchatowie z siedmiolatką?
3: Fantastycznie. Z taką siedmiolatką? Fantastycznie. Maja jest bardzo radosna. Uwielbia śpiewać, uwielbia występować, więc utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację siebie na scenie.
2: Jestem mała, lecz marzenia większe mam niż ta.
0: No, siedmiolatka promująca miasto, w którym mieszka, i to promująca przez muzykę, no to jednak rzadki obrazek.
3: Myślę, że się nie spotkałam z taką sytuacją. Siedmiolatka, tak, i jej utwór o Bełchatowie, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę.
1: Gorąco zachęcam do odwiedzenia Bełchatowa. Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia, to wiele fajnych miejsc, które warto

0: 7-letnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
1: Magazyn lokalny.
0: Łódź chce jasno przypomnieć, że kryzys bezdomności nie oznacza utraty praw. Miasto przygotowało kartę praw osób doświadczających bezdomności. To 16 praw, m.in. do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej. Dokument ma nie tylko informować osoby w kryzysie bezdomności, ale też być wskazówką dla instytucji, które udzielają im pomocy.
2: Osoby w kryzysie bezdomności, czy to jest duży problem w Łodzi?
3: Łódź ma szerokie działania związane z pomocą społeczną. Odpowiada w naszym mieście przede wszystkim za to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także zrzeszone wokół pomocy społecznej organizacje pozarządowe. Decyzją pani prezydent Hanny Zdanowskiej w 2021 roku została powołana Rada do spraw przeciwdziałania problemom bezdomności. Ta rada to jest 39 osób reprezentujących instytucje publiczne, reprezentujące organizacje pozarządowe. W dużej mierze są to specjaliści, którzy na co dzień obcują z osobami w kryzysie bezdomności i rozwiązują ich problemy. To jest szereg lat działań ze strony miasta, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Z ostatniego liczenia osób bezdomnych mamy ich 675 i ta liczba między poprzednim liczeniem spadła. Natomiast żeby i utrzymać tendencję i taką spadkową i z drugiej strony dzisiaj dostarczać wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności, musimy intensyfikować nasze działania. Wszyscy możemy sobie powiedzieć, że mamy równe prawa. Natomiast często w odbiorze społecznym poszczególne grupy ze względu na sytuację majątkową, na kwestie religijne, na inne kwestie, które możemy wyróżnić, czasami w odczuciu mogą mieć inne prawa albo też mniej praw. Ta karta, którą dzisiaj przygotowaliśmy, karta dotycząca praw osób w kryzysie bezdomności, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To jest zwieńczenie kilku lat pracy i działalności Rady. Wyzwaniem było napisanie karty, która jest prosta w języku, a jednocześnie przekłada literę prawa w taki sposób, żeby go dokładnie przełożyć i jednocześnie, żeby to było oparte na obowiązujących przepisach. To wyróżnia naszą kartę. Jednocześnie wraz z naszą kartą nie tylko pracowała Rada, my ją skonsultowaliśmy. Dzisiaj jest to też efekt rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, bo to one doświadczają na co dzień wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. I to one dzisiaj, widząc te zapisy, mogą powiedzieć, czy one są dla nich zrozumiałe, czy na podstawie tego będą wiedziały, jak się posługiwać i jak funkcjonować w przestrzeni miejskiej. A zatem dzisiaj karta, którą ogłaszamy, jest powieleniem praw, które istnieją, ale jest kompilacją w jednym miejscu wszystkich uprawnień, które my posiadamy jako łodzianie, ale jest dedykowana dla osób w kryzysie bezdomności. Drugim celem, jaki realizuje ta karta, to jest kwestia związana z kampanią informacyjną. Bo po pierwsze przekażemy tą kartą wieść dla naszych osób w kryzysie bezdomności, jakie mają prawa, jakie mają uprawnienia jako łodzianie, ale z drugiej strony wdrożenie tej karty w naszych instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych pozwoli na uświadamianie społeczeństwa, że wszyscy jesteśmy w zakresie podstawowych praw funkcjonowania na terenie miasta identyczni. Łódź dołączy, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miejskiej jako czwarte z miast w Polsce, które taką kartę ma. Dzisiaj jest to Leszno, Warszawa oraz Gdańsk.
2: Jest proponowane wsparcie od miasta. Jak ono będzie wyglądać?
3: Chciałbym Państwu podać taki konkretny przykład, gdzie mamy jeden z zapisów karty, gdzie jest obowiązujące prawo polskie, a często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą w ogóle do tematu, bo nie mają świadomości albo nawet nie mają poczucia, że w ogóle mają prawo z tego skorzystać. Jest to prawo do mieszkania. Ja dzisiaj w Łodzi odpowiadam za mieszkalnictwo i warunkiem uzyskania wsparcia w postaci lokalu komunalnego czy lokalu socjalnego, przede wszystkim komunalnego, jest to, żeby nie posiadać własnej nieruchomości na terenie miasta. No chyba w przypadku osób bezdomnych już nie można nie mieć bardziej, prawda? Więc jakby z natury rzeczy, tych podstawowych zapisów, to uprawnienie istnieje. Ale często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą do tematu, bo są dodatkowe elementy związane z tym, jakie trzeba warunki spełnić. Dzisiaj dając tą kartę pokazujemy, że macie prawo, ale z drugiej strony tworzymy cały mechanizm, który usamodzielnia ich do tego, żeby oni mogli aplikować o te lokale. O co chodzi? Mieszkania treningowe, czyli ten element, gdzie uzyskują dach nad głową, który nie jest ich własnością, ale nabywają pierwsze kompetencje. Dzięki temu też mogą pójść do pracy, czyli pozyskać pierwsze środki finansowe, żeby samemu się utrzymywać. I dzięki tym dwóm elementom dostają pewne podstawy, żeby móc aplikować o lokal komunalny, gdzie do tej pory bez mieszkań treningowych, bez tej całej opieki instytucjonalnej wraz z organizacjami pozarządowymi, które robimy przez lata jako miasto Łódź, osoby w kryzysie bezdomności w ogóle nie podchodziły do tematu. Dzisiaj jednym z zapisów karty jest prawo do mieszkania. To nie znaczy, że każde mieszkanie dostanie, ponieważ wszyscy łodzianie mają te same prawa i muszą spełnić te same warunki. Ale przez te podstawy, jakie tworzymy w postaci konkretnych działań, w postaci mieszkań treningowych, w postaci choćby hostelu przy ulicy Niciarnianej, tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności. To jest budowanie szerokiej świadomości społecznej. Przede wszystkim osoby, które są w kryzysie bezdomności, żeby były świadome z wszystkich swoich praw, ale z drugiej strony jako my, społeczeństwo, ale też instytucje publiczne. Bo ja nie powiem, dzisiaj pracując z naszymi zespołami wewnątrz urzędów, czasami wręcz musimy powtarzać, że wszyscy mamy te same uprawnienia i to nie wynika nawet z złej woli urzędników. I tutaj nie jest w żaden sposób to oskarżenie, tylko po prostu przez to, że osoby bezdomne często nie korzystały nawet ze swoich praw, naturalnie powstało przeświadczenie, że one nie mogą z tego korzystać, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ mają te same prawa, co wszyscy łodzianie.
4: Po pierwsze rzeczy, które będziemy robili natychmiast, to będziemy nie tylko dystrybuowali tę informację wśród samych osób w kryzysie bezdomności, ale umieścimy ją też we wszystkich miejscach, we wszystkich placówkach, we wszystkich instytucjach, w których osoby w kryzysie pojawiają się.
5: Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
4: Czy to są placówki właśnie typu schronisko, noclegownia, czy to są placówki ochrony zdrowia, czy wreszcie to są miejsca, także takie jak urząd miasta. To, co mam nadzieję, będzie też ten efekt karty zwiększało, to jest to, że dyskusja o tym, co na tej kartce jest, na tej jednej kartce A4, co się na niej znajduje, skąd te prawa się biorą i dlaczego one są ważne dla odbudowywania godności każdego człowieka, w tym wypadku osoby w kryzysie bezdomności, będzie dobrą lekcją dla pracowników tych instytucji, dla nas, dla urzędników, dla osób, które także po prostu są innymi mieszkańcami Łodzi i gdzieś tam się z tym zagadnieniem stykają. Prawa wynikające z karty będą wprost ujęte, czy stosowanie karty będzie wprost ujęte w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta, uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z tych naszych programów korzystają.
0: A tematem zajął się Daniel Tykliński. Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 km, czyli Bełchatowska 15.
6: Można się już zapisać na największy uliczny bieg w regionie.
7: Tak, Adam Kieruzel, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Bełchatowska 15, 29 edycja tego wydarzenia, to bez wątpienia największy event tego roku, jak i lat poprzednich. Jest to wydarzenie, które organizujemy cyklicznie co rok. Od 1983 roku organizowane wydarzenie z krótkimi przerwami. W tym roku 29. edycja, tak jak już wspomniałem. Na ten moment wystartowały zapisy do tej edycji i na liście startowej mamy już ponad 100 osób. W tym roku zwiększyliśmy limit startowy do 900 osób. Na dystansie 15 km będzie mogło wziąć udział w rywalizacji biegowej 620 osób. Jeżeli chodzi o dystans 5 km, tutaj mamy 280 miejsc startowych. 5 km to dystans do pokonania jednej pętli, jeżeli chodzi o 15 kilometrów mamy tutaj 3 pętle do pokonania. W kwestii 5 kilometrów mamy jedną zmianę, jeżeli chodzi o ten dystans, bardzo ważną, organizacyjną, którą chcemy przekazać. Udział w biegu jest możliwy od ukończonego w dniu biegu najpóźniej 14 roku życia. Wcześniej było to 8 lat. Ze względów bezpieczeństwa organizacyjnych, jak i tutaj zaleceń sędziowskich, ta zmiana została wdrożona, więc to jest jeden aspekt organizacyjny, który się zmienia. Drugi aspekt organizacyjny, oprócz tej zwiększonej ilości jeszcze, to kwestia startów. Na początek wybiegnie na trasę bieg towarzyszący 5 km, jako drugi bieg główny 15 km. O szczegółach związanych z poszczególnymi godzinami startów będą to godziny około południowe, ale dokładne szczegóły będziemy publikować na naszej stronie i w mediach społecznościowych MCS-u.
6: To jest bieg, który przyciąga biegaczy z całej Polski i nie tylko.
7: Tak, bieg ogólnopolski, ale i międzynarodowy, ponieważ głównie Bełchatów, okolice Bełchatowa, gminy, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, różnego rodzaju inne miasta, Łódź, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Szczecin. Z różnych zakątków Polski mamy biegaczy. Fajnie, bo przyjeżdżają do nas całe rodziny, całe kluby, całe grupy zrzeszone, które fajnie się u nas integrują. Bohatowska 15 cechuje się tak naprawdę świetną atmosferą. Zawsze jest to biegowe święto, podsumowanie biegowe takiego roku, gdzie biegacze zarówno na 5 km, jak i na 15 km traktują to jako formę też nie tylko rywalizacji sportowej, walki o jak najlepsze wyniki, czasy, ale o takie fajne zwieńczenie sezonu biegowego, ulicznego sezonu biegowego. Jeżeli chodzi o również międzynarodowe towarzystwo, tutaj mamy zaproszonych gości z miast partnerskich, z Czech, z Pardubic oraz z węgierskiego Czongradu. Również przyjeżdżają do nas biegacze z różnych zakątków, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja również się zdarzają, tak więc tutaj no to towarzystwo jest międzynarodowe. Mamy również często reprezentantów Kenii, także to są te osoby, które głównie nas tutaj odwiedzają co roku.
6: Wspomniałeś o atmosferze, która panuje na tym wydarzeniu, aczkolwiek też biegaczy przyciąga dystans 15 km. Oni sami wspominają, że to jest taki trochę nietypowy dystans. Nie 5 km, nie 10, nie półmaraton, nie maraton, tylko 15.
7: Tak, wiadomo, teraz w Polsce i jak i na całym świecie, w Europie, w różnych zakątkach świata, bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 km. Mamy wiele ekstremalnych wyzwań, różnych biegów przełajowych, ale 15 km to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Jest możliwość biegu na 5 km, biegu towarzyszącym dla tych, którzy nie czują się na siłach, żeby przebiec tą 15, ale tutaj co ważne, nasza trasa też jest atestowana. Atest Polskiego Związku Lekkoatletyki daje możliwość bicia oficjalnych rekordów życiowych, jak i rekordów trasy, tak? Więc tutaj to jest też atrakcja dla biegaczy, bo oczywiście aspekt taki, że biegacze zwracają uwagę na nietypowy dystans, to jedno, ale zwracają też uwagę na to, że ten dystans jest atestowany, bo nie zawsze ten atest na różnego rodzaju biegach się przyjmuje do organizacji, tak? Nie zawsze jest on przypisany jednoznacznie, że 15 km to także atest. Nie zawsze tak jest. U nas jest to tradycją.
6: I ten bieg jest takim świętem w Bełchatowie, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić jesień w Bełchatowie bez tego biegu.
7: Tak, szczególnie, że od lat, bym powiedział, odkąd pamiętam przy organizacji tego biegu, wahania pogodowe są od słonecznej aury przez opady deszczu, aż po obfity śnieg i mróz i zamrożoną ulicę, którą wcześniej musimy posypywać piaskiem i solą.
6: To ta loteria, prawda?
7: Tak, to jest loteria pogodowa. Staramy się zawsze ten bieg robić w trzeci weekend listopada, czasami jest to czwarty weekend listopada, czwarta niedziela.
6: A tym razem?
7: Tym razem będzie to 22 listopada, więc jest to czwarta niedziela listopada. Nie chcieliśmy tego robić jeszcze wcześniej ze względu na ten kalendarz ogólnopolskich biegów i różnego rodzaju innych wydarzeń miejskich, też sportowych naszych tutaj bełchatowskich. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby nie tylko brali udział, nie tylko zapisywali się, nie tylko aktywnie uczestniczyli, ale również do tego, aby te ulice Bełchatowa tego dnia wypełniły się kibicami, osobami, które będą wspierać. Często pojawiają się akcenty osób przebranych na trasie z bębenkami, z różnego rodzaju przyrządami.
6: I gorący doping.
7: Tak, gorący doping, nawet przyrządy kuchenne idą w ruch czasami. Także fajnie, jeżeli stworzymy takie wspólne biegowe święto i rodzinną atmosferę, rozgrzewając biegaczy do rywalizacji, bo to, że będzie chłodno i zimno, to jest pewne. Pytanie, na ile w tym roku warunki nam pozwolą. Mamy nadzieję, że dla nas jako organizatorów będzie to w miarę łagodnie i obędzie się bez opadów deszczu czy śniegu.
6: Czyli co, zapisujemy się i szczególnie zachęcamy do tego bełchatowian.
7: Tak, bełchatowianie są mile widziani u nas na biegach, przede wszystkim z tego względu, że jest też kategoria najlepsze bełchatowianki, najlepsi bełchatowianie. Są kategorie wiekowe, jest wiele nagród do zdobycia, łączna pula finansowych nagród to jest 12 800 zł. Do tego puchary, statuetki, do tego medale dla każdego uczestnika, pakiety startowe wypełnione w tym roku ręcznikami okolicznościowymi, bo przypomnę, że na 15 km jest to w pakiecie za 90 zł bym powiedział, obowiązkowa pozycja. Pakiet na 5 km kosztuje 60 zł, jest to pakiet bez gadżetu. Można go dokupić w kwocie, która jest wskazana na naszej stronie, ale o tym więcej w regulaminie i na naszych mediach społecznościowych na stronie mcs.bohatow.pl. Zapisujemy się, biegamy. Przypomnę, że jeszcze trwają zapisy do piątki szczytnej na miarę, która w październiku. Tam już miejsc coraz mniej, coraz więcej miejsc zajętych, także zachęcam do tego, żeby tą jesień biegową spędzić w Bełchatowie podczas piątki szczytnej na miarę, jak i bełchatowskie 15.
0: A z Adamem Kieruzelem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la